smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest już gotowy. Projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
3: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy – 240 zł brutto za godzinę.
4: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
5: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
1: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar, a za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa.
2: Super FM. Pogoda.
7: Dzisiaj nawet 32 stopnie. Dzisiaj, czyli w piątek, ale po południu będzie padać od 17-18 do końca dnia. W weekend też mogą pojawić się przelotne opady deszczu, chociaż więcej słońca. 22-23 stopnie w sobotę i w niedzielę.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Lato.
7: Długo się nie usłyszymy, w przyszłym tygodniu mnie nie ma, a więc to ostatni program przed takim tygodniowym urlopem. Dzień dobry, tu Super FM, 4 minuty po godzinie 6, Bartek Czatowicz, możemy zaczynać.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

Dzień dobry, witajcie. 11 minut po godzinie 6. Nie ma problemów z komunikacją miejską. Tramwaje i autobusy jadą bez zarzutów. Podobnie zresztą kierowcy nie muszą się martwić o utrudnienia na ulicach miasta. Takie to jest dobre rozpoczęcie piątku. W piątek zazwyczaj samochodów jest jeszcze mniej niż od poniedziałku do czwartku i pewnie dzisiaj będzie podobnie. Drogowe aktualizacje po godzinie 7 w Radiu Super FM, ale gdyby coś się działo do godziny 7, dawajcie znać. 9124455 będziemy te wasze telefony, te wasze uwagi puszczać, przekazywać w eter.

Loka i prawdziwe powietrze na 97,5, przede wszystkim upalne powietrze. Dzisiaj Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wysokimi temperaturami w Szczecinie. Według prognoz IMGW termometry pokażą od 30 do 32 stopni. No i oczywiście w związku z tymi opadami jest ostrzeżenie, żeby unikać w miarę możliwości wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia, to jest między 12 a 20, no i unikać tego nadmiernego nasłonecznienia, a w trakcie już przebywania na zewnątrz używać odpowiednich kremów ochronnych i nakryć głowy. I my oczywiście podpisujemy się pod tymi radami. Uważajcie na siebie, dzisiaj może być naprawdę gorąco w pewnym momencie.

0: To Super FM, poranny program. Dzień dobry, po godzinie 6.30 już za chwilę. Najpierw będzie prognoza pogody, a po godzinie 6.30 dalej będziemy mówić o Szczecinie, bo jest nowy plac przy ulicy Potulickiej, dostępny, wyremontowany plac dla kierowców. Tam 58 miejsc dla samochodów. Będziemy o tym przypominać już za kilka minut.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato, pełne atrakcji.
3: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
3: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Pewnie już to słyszeliście, że dzisiaj dzikie upały w Szczecinie, 32 stopnie, wieczorem ma padać deszcz, a jak będzie w weekend, już spokojniej, 22-23 w sobotę i w niedzielę.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato. Lato.
0: Między innymi o nowym parkingu przy ulicy Potulickiej będziemy mówić do godziny 7 w audycji Dzień Dobry Lato w Super FM. Podejmujemy szczecińskie ważne tematy, a więc tak też będzie w ciągu najbliższych minut. Do godziny 7 zostało 29 minut.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: the music.
1: Rihanna i Don't Stop the Music. Nie, nie, nie, my nie zatrzymujemy muzyki, wręcz przeciwnie, tej muzyki będzie bardzo dużo w porannej audycji. Dzień dobry, lato na antenie radia Super FM. Krótka informacja o nowym placu, o nowym parkingu przy ulicy Potulickiej w Szczecinie. W miejscu dawnego, niezagospodarowanego terenu powstał parking i 58 miejsc dla samochodów. Ten plac jest już dostępny dla mieszkańców. Teren został wyrównany, uporządkowany. Pojawiły się ażurowe płyty na jego powierzchni. No i tam już można parkować. Także jeżeli będziecie w okolicy, sprawdźcie go.

Jennifer Lopez i Pitbull w Super FM. Za 12 minut będzie godzina 7. Rodzice mogą już zapisywać dzieci do nowych szczecińskich żłobków. 370 nowych miejsc w tych placówkach trwają zapisy. Już można zapisywać dzieci do żłobków, które rozpoczną działalność we wrześniu tego roku. Nowoczesne placówki zapewniają łącznie 370 miejsc. No i zdaniem urzędników odpowiadają na te rosnące potrzeby rodzin i zwiększają dostępność miejskiej opieki nad dziećmi do lat 3. Nowe żłobki powstaną w 3 lokalizacjach. Przy ulicy Fregaty, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz przy ulicy Pszczelnej. Mam zdjęcia z tych żłobków. No, wyglądają naprawdę luksusowo, jak na żłobki oczywiście. Są bardzo dobre. Szczegóły, zapisy w sieci. To wszystko się odbywa, moi drodzy rodzice. Zespół żłobków.szczecin.pl. Na tej stronie internetowej wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o rekrutację.

0: I Justin Bieber w piosence pod tytułem Stay. Ja też zostaję do godziny 10 z wami. Najpierw będą wiadomości o 7, będzie też prognoza pogody. Dzisiaj po południu 32 stopnie w Szczecinie. Będzie naprawdę gorąco. A po 7 muzyka oczywiście i pomoc drogowa, ale także poranna zabawa w Radiu Super FM. Ostatni raz będzie można zdobyć bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej księgi grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: I po reklamie.
5: Jest 7. Wiadomości Super FM.
6: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
7: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
6: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
6: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych to, że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
9: Mieszkańcy nazwali to domu biedronką.
10: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
6: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
11: Możemy jak grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
6: Mieszkańcy walczą jednak dalej. Liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
12: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Super FM. Pogoda.
0: Te protipy, jak to się mówi, odnośnie wysokich temperatur czy wytrzymania upałów mogą się dzisiaj w ciągu dnia przydać. 32 stopnie dzisiaj w Szczecinie, a wieczorem około godziny 18 będzie padać nawet deszcz. Jak będzie w weekend? Jutro 22, w niedzielę również 21-22 stopnie, słonecznie z miejscowymi, chwilowymi, przelotnymi opadami deszczu.
12: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Lato.
0: Dzisiaj ostatni raz, dzisiaj ostatnia szansa, żeby zdobyć bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. Możecie jechać do akwaparku nad morze razem z radiem Super FM. Możecie zdobyć 4 bilety, czyli dla całej rodziny, 4 wejściówki do Aqua Resort. Co trzeba zrobić? Trzeba brać udział w porannej zabawie radia Super FM. No i wiecie, że nie kłamię, nie żartuję, że to ostatni raz, bo dzisiaj piątek, a w przyszłym tygodniu nagroda będzie już inna, natomiast w przyszłym tygodniu mnie nie ma. Także to jest ostatni raz w najbliższym czasie, kiedy razem możemy się pobawić na antenie radia Super FM rano. Dlatego 9-1-2-4-5-5, pierwsza wskazówka w piątkowej porannej zabawie już za 6 minut.
13: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: To jest, muszę przyznać, mój ulubiony moment naszego porannego spotkania, ulubiony moment porannego programu, kiedy wskazówki, kiedy wasze odpowiedzi, telefony, naprawdę macie bardzo dużą szansę, żeby wygrać 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach, pojechać do akwaparku razem z rodziną. 4 bilety, 4 wejściówki, ostatni raz, dzisiaj ostatni raz do zdobycia, bo dzisiaj piątek, ale będziemy bawić się do końca wakacji, spokojnie. Dobrze, co trzeba zrobić, żeby wygrać, zdobyć te bilety? Te wejściówki, trzeba zadzwonić pod 9124455, odpowiedzieć na pytanie, odpowiedzieć na zagadkę, o jakie miejsce związane ze Szczecinem, o jakie miejsce na wakacje w Szczecinie chodzi. Kiedy upały, takie jak dzisiaj na przykład, bo po południu dzisiaj 32 stopnie, kiedy upały, to jedziemy tam, czy jeździmy tam często się schłodzić. Myślę, że wielu z was przynajmniej raz w życiu tam było, a myślę nawet, że częściej, to jest miejsce, no nie w samym Szczecinie, pod Szczecinem i jeździmy się tam schłodzić. Co to może być za miejsce? 9124455, 9124455, oczywiście prawidłowe odpowiedzi mają szansę na wspomniane wcześniej wejściówki, 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. Proszę dzwonić. Następna wskazówka za godzinę, równo za godzinę, po 8:00.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 18, prawie 19 minut po godzinie 7. Mieliśmy kolizję na Prawobrzeżu. Ona nie generuje utrudnień, ale słuchacze Radia Super FM około godziny 7 nas informują o tym, że na rondzie w Zdrojach doszło do kolizji. Czy ona może być problematyczna dla kierowców o tej porze? Raczej nie. Także raczej powinno być przyzwoicie. Teraz w drodze do centrum z Prawobrzeża, bez kolejek, w centrum Szczecina także jest dobrze, ruch odbywa się na bieżąco i może być tylko lepiej. A my mamy dla Was naprawdę dobrą muzykę jeszcze do godziny 7.30, więc po prostu jedziemy i słuchamy prosto z głośnika.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: 20 minut po godzinie 7.

0: Wiem, że pieczołowicie je przygotowuje i już za chwilę przedstawi Piotr Jarząbek wiadomości Radia Super FM o 7.30, bliżej 7.30 za nieco ponad 2 minuty. Piotr pojawi się w studiu Radia Super FM i będziemy mówić o tym, co najważniejszego dzieje się aktualnie w Szczecinie.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
8: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Zaczynamy od wiadomości dla kierowców. To, co dzieje się teraz, śledzimy na bieżąco w pomocy drogowej, ale będą utrudnienia również w weekend. Już od dzisiaj zamknięta jest ulica Zbożowa, to przy prawym brzegu Odry, w związku z rozpoczynającym się dzisiaj wakacyjnym miastem kobiet. Jej otwarcie nastąpi w niedzielę wieczorem. Jutro natomiast częściowe zamknięcie ulic w centrum będzie szedł Marsz Równości, trasą od Piłsudskiego i Placu Rodła przez Bramę Portową, Plac Zwycięstwa i Plac Szarych Szeregów, aż do Placu Lotników. Ostatnie z weekendowych utrudnień dotyczy organizacji nocnego maratonu szczecińskiego. Tutaj zmiany w ruchu i komunikacji będą tylko w nocy, z soboty na niedzielę. Szczegółów szukajcie na stronach miasta.
1: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
10: Decydować o swoich dzieciach powinni rodzice, a nie państwo, mówił w Szczecinie lider partii Korwin, Janusz Korwin-Mikke, komentując obowiązującą od czerwca ustawę wprowadzającą obowiązek jazdy na hulajnodze elektrycznej w kasku. Zdaniem Korwina-Mikke państwo nie powinno narzucać rodzicom metod wychowawczych.
11: Za głowy dzieci odpowiadają ich rodzice, a nie państwo. I to rodzice mają pilnować, żeby dzieci jeździły w kaskach, jeżeli uważają to za słuszne. Bo może uważają, że powinny za młodu nauczyć się zderzać tym, żeby na starość sobie wyrobić już, prawda, odporność sobie wyrobić. No, to są ich dzieci i to rodzice odpowiadają za swoje dzieci i to rodzice mają dzieciom zakazywać, nakazywać, a nie państwo.
10: Janusz Korwin-Mikke odwiedził Szczecin w ramach akcji Wakacje z Korwinem.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Międzyligowymi meczami odwiedzą m.in. Francję, Cypr czy Słowację. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin poznali rywali w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Szczecińska drużyna trafiła do grupy D. W niej zmierzy się ze słowackim Nitra Blue Wings, cypryjskim Keravnos, francuskim Nancy, niemieckim Rasta Wechta oraz austriackim BC Vienna. Skład grupy może się jeszcze zmienić, ponieważ te dwa ostatnie zespoły biorą udział w kwalifikacjach do koszykarskiej Ligi Mistrzów. W przypadku powodzenia ich miejsce zajmą szczęśliwi przegrani z eliminacji FIBA Europe Cup. Do składu Wilków dołączył również nowy zawodnik, to czeski rozgrywający Ondrej Sechnal. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
9: Super FM. Sport.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań super Pucharem Polski przed własną publicznością. Mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To jednak triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz siódmy. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany mecz piłkarskiej Ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października z powodu zanieczyszczenia powietrza, które dotarło nad Chicago z nad Kanady. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2, 7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching-chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskich Jasach. Przegrała z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Paną Udwardy 6-7, 5-7, 2-6. Belg Team Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Koya oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który ma również na koncie wygrane 3 etapy.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj nawet 32 stopnie, naprawdę będzie tylko coraz cieplej i cieplej z godziny na godzinę, aż do tych godzin popołudniowych. O 16 i 17 mają rozpocząć się opady deszczu, wówczas będzie też chłodniej, bo tylko 19 stopni, ale tego deszczu ma padać dzisiaj po południu, czy wczesnym wieczorem, naprawdę dużo, naprawdę dużo. Jak będzie w weekend? Coraz lepiej nam się klarują te prognozy pogody na weekend. W sobotę 25, w niedzielę 24 stopnie i słonecznie.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Super FM. Za 25 minut będzie 8.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Za 18 minut będzie godzina 8. Mamy piątek dzisiaj, naprawdę już piątek, 17 dzień lipca. I oczywiście bieżąca sytuacja na ulicach naszego miasta. Kolejki na kilka minut na węźle Kijewo w kierunku centrum. Oczywiście tam mogą powstawać utrudnienia o tej porze. Przejezdnie na Estakadzie Pomorskiej w obie strony. Podobnie na ulicy Gdańskiej. Po godzinie 6, czy około 6, mieliśmy kolizję przy rondzie w Zdrojach. Teraz już powinno być przejezdnie, teraz powinno być spokojnie na szczecińskim Prawobrzeżu, z wyjątkiem tego węzła Kijewo wspomnianego. Jeżeli chodzi o przeprawę z Prawobrzeża do centrum, z centrum na Prawobrzeże, to nie ma kolejek ani na Moście Długim, ani na trasie Zamkowej. Gumieńce też wyglądają bardzo przyzwoicie o tej porze, no oby tak dalej.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Za 13 minut będzie 8. Dzień dobry, lato w Radiu Super FM. Najlepsza muzyka, no i nagrody. Od, no, całe wakacje do zdobycia. Zresztą, który to już rok, w wakacje zawsze chętnie dajemy wam atrakcyjne nagrody. W tym tygodniu 4 bilety, 4 wejściówki do Aqua Resort w Międzyzdrojach. Można pojechać do Aquaparku z Radiem Super FM właśnie do Międzyzdrojów. 4 bilety do zdobycia. No ale co trzeba zrobić? Trzeba poprawnie odpowiedzieć na naszą zagadkę. Ja mówiłem o tym, że to jest miejsce, gdzie lubimy jeździć, żeby się schłodzić na przykład, a dzisiaj 32 stopnie po południu, a więc to też może być popularna miejscówka w naszej okolicy. I wydzwonicie z odpowiedziami 9124455. Halo.
1: Dzień dobry. Czy to chodzi o Dziewoklicz? Miejsce, w którym można się schłodzić? Pozdrawiam serdecznie, Monika Szczecin.
0: Ja też pozdrawiam, Monika. Telefonów jest więcej. Halo?
2: Witam. Z tej strony Karolina. W dzisiejszym konkursie wydaje mi się, że chodzi o plażę na Dziewokliczu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja jeszcze dodałem ważną rzecz, że to jest miejsce pod Szczecinem. Nie w samym Szczecinie, tylko pod Szczecinem. Ja wiem, że Dziewoklicz jest blisko Prawobrzeża, ale moi drodzy, Dziewoklicz to cały czas Szczecin. Halo?
1: Czy to chodzi o basen Arkonka w Szczecinie? I Mirka ze Szczecina. Pozdrawiam.
0: Również pozdrowienia. Arkonka też jest w Szczecinie, jak coś podpowiadam. Chodzi o miejsce pod Szczecinem. 9124455. Zresztą druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM będzie po godzinie 8, a rozwiązanie po 9.

0: wakacje z radiem Super FM.
1: Escucha el ritmo.

0: Już za kilka chwil wiadomości o godzinie 8 w Radiu Super FM. Po 8 ostatni raz będziemy mówić o Mistrzostwach Świata. Ostatni raz będziemy mówić o piłce nożnej, przynajmniej w najbliższym czasie, no bo przecież kończy się Mundial w ten weekend. O 8.30 odwiedzi nas Piotr Jarząbek. Będą informacje, będą wiadomości, będzie następna wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Myślę, że się przyda.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
18: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
21: Jest 8. Wiadomości Super FM.
22: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze, gdzie są ostrzeżenia. Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny.
2: Super FM. Wiadomości.
22: Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
23: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
22: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
24: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę

0: w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
1: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
0: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj nawet 32 stopnie po południu. Będzie też po południu padać. Od około godziny 15 pierwsze opady deszczu. O 18 ma padać już na całego. No i będzie wietrznie. Według IMGW ma wiać nawet w porywach do 80 km na godzinę. I od razu słupki temperatur spadną do poziomu 19-20 stopni. W weekend będzie słonecznie i ciepło, 25 stopni w sobotę.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk

0: nad morze razem z Radiem Super FM. Wystarczy odgadnąć, o jaką atrakcję Szczecina, czy bardziej regionu chodzi. Szczegóły za moment. Dzień dobry.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: I oczywiście od rana dzwonicie i staracie się odgadnąć, o jaką atrakcję naszego miasta, naszego regionu chodzi. Jeżeli chodzi o wakacje, rzecz jasna, 9:12:45, czas na drugą podpowiedź. W piątkowy poranek mówiłem, że to jest miejsce, gdzie można pójść, czy może bardziej wybrać się, żeby się schłodzić w gorące dni, tak jak na przykład dzisiaj. I telefony 9:12:45.
3: Dzień dobry. Czy to chodzi o Dziewoklicz? Miejsce, w którym można się schłodzić? Pozdrawiam serdecznie, Monika Szczecin.
2: Odpowiedź na telefon Moniki będzie muzyczna.
4: Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika, u plaży tutaj marzy, że się przydarzy.
2: I nie jest to plaża na Dziewokliczu, także to nie jest prawidłowa odpowiedź. To nie na tej plaży się przydarzy. 9:12:45, na której plaży? To nie jest plaża w Szczecinie, to od razu mówię. To jest plaża bardziej w regionie, dlatego nie powiedziałem pójść, tylko wybrać się na plażę, pojechać bardziej. 9:12:45, poprawne odpowiedzi mają szansę na 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. 4 bilety można całą rodziną się wybrać. Może tam akurat się przydarzy. 15 minut po godzinie 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Regularnie zaglądamy na ulicę Szczecina, żeby podać wam te bieżące informacje. Węzeł Głębokie, tutaj przejezdnie, Aleja Wojska Polskiego w obie strony także. Jeżeli chodzi o szczecińskie prawobrzeże, to kolejki pojawiają się tylko na węźle Kijewo. Tam kilka minut jadąc Krajową Dziesiątką, szosą Stargardzką, ale także zjeżdżając z autostrady A6 spędzicie w kolejkach. Poza tym ulica Floriana Krygiera w obie strony przejezdna. Podobnie Gumieńce czy Mieszka Pierwszego i Południowa.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: another. One Direction, One Way or Another, tak czy siak właśnie, już za chwilę, za 3 minuty, 8:30 będą wiadomości Radia Super FM, w nich Piotr Jarząbek. O czym będziesz mówić?
1: No chociażby o tych ostrzeżeniach o upałach. Dzisiaj naprawdę ma być po południu gorąco, 32 stopnie prawie, ale także nowy zawodnik w szeregach Wilkach Morskich. Odszedł jeden czeski Ondrej, przyszedł inny, także liczba Ondrejów się zgadza.
0: O, to dobrze. Mam nadzieję, że to gwarancja jakości i oczywiście między innymi o tym w wiadomościach Super FM już za 3 minuty.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
4: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Miasto ostrzega przed upałami. Według prognoz IMGW słupki rtęci mogą sięgać nawet 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje w piątek, 17 lipca, czyli dzisiaj, w godzinach od 12 do 20. Do 2 w nocy natomiast obowiązywać będzie także ostrzeżenie przed burzami na terenie całego miasta.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Zamiast niezagospodarowanego terenu prawie 60 miejsc parkingowych. Zakończono rewitalizację parku przy ulicy Potulickiej. Nowy parking jest zlokalizowany naprzeciwko budynku przy Potulickiej 16. Jest na nim dokładnie 58 miejsc dla samochodów. Teren został wyrównany i uporządkowany. Z dwóch stron pojawiło się również nowe ogrodzenie. Remont objął także wjazd na plac. Całkowity koszt tych prac wyniósł niemal 480 tysięcy złotych.
2: Więcej na stronie super.fm.
1: Reprezentant Czech Ondrej Sechnal został nowym rozgrywającym koszykarskich King Wilków Morskich. To trzecie nazwisko ogłoszone przez szczeciński zespół na nadchodzący sezon. Dotychczas w swojej karierze Sechnal grał w czeskich USK Praga i Chess Nymburk z przerwą na występy w niemieckim Löwen Brunswick. W ostatnim sezonie w barwach drużyny z Nymburka wygrał Mistrzostwo Czech, notując średnio 11 punktów, 6 asyst i 4 zbiórki na mecz. Sechnal do składu Wilków dołącza jako trzeci. Wcześniej szczeciński klub ogłosił podpisanie umów z Zachirem Portem i Mateuszem Kostrzewskim.
11: Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań po raz siódmy w historii wywalczył Super Puchar Polski. W tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski Kolejorz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1. Mimo że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
13: No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem potem do zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
12: Obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orhus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału Mundialu. Polak, który po dwóch meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicia, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła drugie miejsce w konkursie rzutu młotem podczas meetingu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i trzykrotna mistrzyni olimpijska jest 8 Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Pozostali Polacy zajęli miejsca poza podium. Dawid Wegner był 4 w rzucie oszczepem, a 5 lokaty zajęli Weronika Lizakowska na 1500 metrów oraz płotkarze Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach – nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania Igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Super FM. Pogoda.
0: Już 22 stopnie po południu, dzisiaj 32, ale także opady deszczu. Dzisiaj będzie padać nader intensywnie wieczorem, około godziny 18, to już na pewno. I wówczas nie 32, tylko 19, 20 stopni. Jak będzie w weekend, w sobotę i w niedzielę? W sobotę 25, w niedzielę 24 stopnie i dużo słońca.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Zostały nam już tylko dwa mecze Mistrzostw Świata. Mecz o trzecie miejsce w sobotę, wielki finał w niedzielę i tak się składa, że biało-czerwoni też grali dwa razy mecze o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w 74 i 82 roku. Te mecze będziemy wspominać już za chwilę. Piotr Jarząbek został w studiu Radia Super FM. Mamy jakieś archiwalne dźwięki przygotowane, będziemy odkopywać te wspomnienia, miłe wspomnienia.
1: Oczywiście, no to na pewno bardzo miłe, bo największy sukces polskiej kadry w ogóle w historii piłki nożnej w Polsce. No udało nam się w 82 pokonać Francję, Anglicy pewnie chcieliby zrobić to samo.
0: Właśnie, Anglicy mogą zazdrościć. Jak to zrobić? Jak pokonać Francję w meczu o trzecie miejsce? O tym powiemy już za chwilę.

0: piłka nożna. Piłką nożną żyjemy oczywiście. Przez ostatnie tygodnie trwa mundial za oceanem. Za chwilę wraca PKO Bank Polski Ekstraklasa. No to czego chcieć więcej? Myślę, że to jest marzenie wręcz. Mistrzostwa Świata. Mecz o trzecie miejsce już jutro, czyli w sobotę. Wielki finał w niedzielę. Piotr Jarząbek razem ze mną. My wspominamy najpierw Polaków. Nie mówimy o aktualnościach, tylko o Polakach. Już mówiłem przed chwilą, dwa razy graliśmy o trzecie miejsce w 74 i 82 roku i wygrywaliśmy.
1: Tak jest, no w 74 roku pokonaliśmy Brazylię w tym meczu o trzecie miejsce, no to 1-0 po bramce Grzegorza Lato. Grzegorz Lato wtedy przecież królem strzelców został na tym mundialu, no to było naprawdę fajne osiągnięcie po prostu, biorąc pod uwagę, że Brazylia to jest zawsze groźny rywal, no trzeba to powiedzieć, że to jest zawsze groźny rywal, Brazylii zawsze trzeba się obawiać, no a wtedy tak trochę odbiliśmy się po tym meczu na wodzie, który też zresztą niedawno wspominaliśmy i pokonaliśmy Brazylijczyków właśnie po bramce Grzegorza Lato.
0: Tak, a następnie w 82 roku graliśmy z Francją, no my możemy pokazać Anglikom, jak się z Francją wygrywa mecz o trzecie miejsce, tak robiliśmy, tak wygrywaliśmy po bramkach między innymi Stefana Majewskiego. Tak jest, ale Andrzej Szarmach też strzelał w tym meczu i naprawdę sporo emocji, bo to spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 i tę trzecią bramkę dla Polaków zdobył Janusz Kupcewicz.
1: Tak, też na pewno działo się dużo, no straciliśmy tę pierwszą bramkę, potem takie 6 minut no, z przerwą pomiędzy, które tak wstrząsnęło Francję, można powiedzieć, bo od 40 minuty do 46 te wszystkie trzy bramki dla Polski, także no potem jeszcze Francuzi tam wbili gola kontaktowego, ale tak naprawdę już nic to im nie dało.
2: Szansa i będzie gol! Jednak jest ta bramka.
0: Ej, ale wygraliśmy. 3-2 i to jest najważniejsze. No i zakończyliśmy rywalizację na trzecim miejscu na świecie. No ależ to było osiągnięcie, naprawdę. Jest osiągnięcie do dzisiaj, największe w historii reprezentacji Polski.
1: To były czasy, teraz już nie ma czasu.
0: Mam nadzieję, że jeszcze wrócą te nasze medale, Mistrzostw Świata. No a skład reprezentacji Polski naprawdę gwiazdorski, bo w tym meczu o trzecie miejsce Józef Młynarczyk w bramce, Stefan Majewski wspomniany, Władysław Żmuda. Moi drodzy, no co tu dużo mówić. Grzegorz Lato, Andrzej Buncol, Andrzej Szarmach, czyli Andrzejowie, Zbigniew Boniek także w ataku w reprezentacji Polski. No Francuzi też bardzo mocni, jeżeli chodzi o ten pierwszy skład. Francuzi zawsze byli mocni, no a w tych latach 70. myślę, że szczególnie teraz też przecież bardzo dobra reprezentacja. Czy Francja zdobędzie brązowy medal Mistrzostw Świata w tym roku, to o tym będziemy mówić jeszcze do godziny 9. Francuskie klimaty, wyobraź sobie, jeszcze przed pomocą drogową, bo Carnaval de Paris w Radiu Super FM, w skrócie takim dwuminutowym.
1: No to tak po francusku.
0: Tak jest.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jakie nastroje na ulicach Szczecina? Czy karnawałowe? Pewnie na większości z nich tak. Oprócz węzła Kijewo, tam kolejki na kilka minut na drodze krajowej numer 10 na szosie Stargardzkiej, ale także na zjeździe z autostrady A6, estakada pomorska, tutaj bez utrudnień. Podobnie zresztą na Moście Długim czy na trasie zamkowej Gumieńce, ścisłe centrum Szczecina. Jedziemy, a nie się turlamy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: mogę wyrzucić cię z głowy, czyli Kylie Minogue. No i dosłownie tak można przetłumaczyć ten tytuł. Can't get you out of my head. I tutaj chodzi chyba o piłkę nożną. Nie da się jej wyrzucić z głowy. Kończy się mundial, kończą się mistrzostwa świata. Już za chwilę zaczyna się ekstraklasa. Piotr Jarząbek razem ze mną. Dwa najważniejsze mecze mundialu przed nami. W sobotę mecz o trzecie miejsce. W niedzielę finał. Mecz o trzecie miejsce. Francja, Anglia. Żebym życzeniowo nie powiedział. Tak się zastanawiam. Francja z Anglią gra o trzecie miejsce. Tak. W finale Hiszpania z Argentyną. No i najpierw mecz o trzecie miejsce. Piotr, jakie to będzie spotkanie?
1: No tak nawiązując jeszcze do tej piosenki, to ty chyba nie możesz dalej wyrzucić z głowy tego półfinału przegranego przez Francję. Tak kibicowałeś trójkolorowym, niestety nie udało im się awansować do finału.
0: Są takie momenty w pracy, kiedy kibicowanie trzeba zostawić na bok i to w kontekście pogoni Szczecin i reprezentacji Francji skutecznie stosuje bardzo często. Francja nie zasłużyła na to, żeby grać w finale Mistrzostw Świata.
1: Pełna zgoda, ale o trzecie miejsce moim zdaniem jak najbardziej. Prezentowała się na tym turnieju bardzo dobrze. Faktycznie w półfinale Hiszpania no, zdominowała Francuzów. Tutaj oni nie mieli absolutnie żadnych szans, ale całościowo patrząc, no to wydaje mi się, że jak najbardziej w tej najlepszej czwórce na świecie powinni się znaleźć. Czy w najlepszej trójce? Myślę, że tak. Myślę, że są w stanie pokonać Anglików. Anglia na tym turnieju no, prezentuje się jednak nieco słabiej niż Francuzi, plus Francja, no to wiadomo, to jest ta potężna ofensywa. Tam każdy z przodu może wziąć piłkę, przedryblować wszystkich na boisku i strzelić bramkę.
0: Z drugiej strony cały czas mówimy o najlepszych reprezentacjach świata, więc i Anglicy mają takich piłkarzy, którzy mogą przeważyć szale na ich korzyść. Jude Bellingham między innymi, naprawdę cudowny człowiek, cudowny piłkarz. A więc nie bez powodu jest jednym z najlepszych na świecie. No i taki Jude Bellingham zdecydowanie może zaważyć, czy jego postawa może zaważyć na losach tego spotkania. Francja, Anglia, to mecz o trzecie miejsce. No a przed nami też finał. Wielki finał.
1: Wielki finał.
0: Hiszpania, Argentyna. No i ty rozumiem, że stawiasz na Hiszpanów.
1: Tak, no czekaliśmy 103 mecze, no 102 tak naprawdę, bo 103 meczem będzie mecz o trzecie miejsce i 104 mecz, finał. Moje serce jest za Hiszpanią, ja trzymam kciuki za Hiszpanów. Zawsze jak jest duży turniej, to im kibicuję. Mam nadzieję, że tym razem też uda im się wygrać.
0: A nie myślisz, że Argentyna jednak zabójczo skuteczna w pewnych momentach,
1: w końcówkach
0: budząca kontrowersje na tym turnieju, ale też trzeba przyznać, że grająca z sercem i wykorzystująca wszystkie możliwe okazje, żeby grać dalej. Nie myślisz, że w finale takie cechy, takie właściwości będą kluczowe?
1: Oczywiście, no to zawsze to jest taki kluczowy faktor, ale ja wyznaję na tym turnieju taką zasadę, że historia lubi się powtarzać. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0. Tak, 2-0, dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: Za daleko zapomniałem. W każdym razie chodzi mi o to, że Hiszpania w 2008 była mistrzem Europy, teraz też jest i też zagrała w finale Mistrzostw Świata.
0: Tak.
1: I też wtedy go wygrała. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie.
0: Tak. Okej. Staram się zrozumieć te argumenty, natomiast cały czas...
1: Ale chyba nie docierają do ciebie, chyba nie trafiają.
0: Cały czas myślę, że jednak ta skuteczność Argentyńczyków, nawet w trudnych momentach, nawet w takich, kiedy oni przegrywają 0-1, 0-2, może w finale okazać się kluczowa. Ta pewność siebie, która powoduje, że jest 70 czy 75 minuta, wynik 0-2 w plecy, a oni cały czas wiedzą, że są w stanie dwie najbliższe okazje, jedna po drugiej wykorzystać, doprowadzić do remisu i grać dalej. Jak będzie? O tym przekonamy się już w ten weekend. Oczywiście, moi drodzy, w ten weekend jutro mecz o trzecie miejsce, Francja, Anglia, w niedzielę Hiszpania, Argentyna, no i mundial będziemy mieli już za nami.

0: Małe czary mary, bo Azizam w Super FM i Ed Sheeran, ale tak się składa, że to ostatni występ Piotra Jarząbka po 8.30 w audycji Dzień Dobry Lato, bo kończy się mundial, już nie będziesz od poniedziałku przychodzić o 8.30 tutaj. Jak się z tym czujesz?
1: No niestety, miałem już taką swoją rutynę, że przychodziłem rano, chwilkę tam, co trzeba było się przygotować, to przygotowywałem się i przychodziłem do ciebie i tak sobie tutaj siedzieliśmy, rozmawialiśmy o piłce nożnej, o czymś, co wydaje mi się, że obaj bardzo lubimy, co bardzo lubimy robić, o czym bardzo lubimy rozmawiać. No koniec, skończyło się, no już nie będzie rozmów o piłce nożnej.
0: Nie będzie, ależ smutny moment teraz się wylosował, wiesz. Mam i oczywiście jak zawsze jeden dźwięk w rękawie z tej okazji. Jesteś gotowy?
1: No dawaj.
2: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
0: I wszyscy. Jak dla Niemców, którzy odpadli z mundialu.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję.
0: Jestem wzruszony, naprawdę. Ale oczywiście Piotr będzie w Radiu Super FM regularnie, a zresztą pewnie o 8.30 będzie się pojawiać, ale w najbliższym czasie zrobimy sobie przerwę. Teraz wiadomości o godzinie 9.00, serwis informacyjny w Radiu Super FM.
3: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
9: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo.
4: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
11: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
10: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
12: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
10: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając, uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
13: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
10: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
14: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na Rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
10: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Super FM. Pogoda.
0: 23 stopnie aktualnie, będzie tylko więcej. 32 dzisiaj w Szczecinie. W powietrzu czuć, że będą opady deszczu. Będzie dzisiaj padać i wiać około godziny 17-18. A jak będzie w weekend, 25 stopni w sobotę i dużo słońca. W niedzielę 24 kreski.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
16: Lato.
15: Super.
0: 5 minut po godzinie 9:00. Przychodzicie do mnie, wy, wszyscy dzwoniący pod 9 1 2 4 5 5. Przychodzicie do mnie w ostatnim dniu przed urlopem i oczekujecie nagród, prawda? Chcecie tych nagród. Chcecie 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. I dostaniecie. Czas rozliczeń już za moment w Radiu Super FM.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Ale najpierw muzyka. Tina Turner na początek tej ostatniej godziny naszego piątkowego spotkania. We don't need another hero. Klasyk, jeżeli chodzi o muzykę. No a ten refren, to myślę, że obudzi niejednego śpiocha.

0: program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Ostatni raz już. Ostatni raz Aqua Resort w Międzyzdrojach. Chociaż nie chcę mówić ostatni, bo w życiu bywa różnie, a wakacje są długie, ale na pewno w najbliższym czasie. 4 bilety do Międzyzdrojów, do akwaparku. Można wybrać się z rodziną. Co trzeba było odgadnąć? Trzeba było odgadnąć, o jaką miejscówkę na wakacje w Szczecinie chodzi. Mówiłem, że jeździmy tam się schładzać w gorące dni, że to nie w Szczecinie, że to pod Szczecinem. Było sporo odpowiedzi, no sporo też prawidłowych. A kto wygrywa? W piątek? Halo? Dzień dobry.
3: Hej, z tej strony Nina ze Szczecina. Tym miejscem jest plaża nad jeziorem Miedwie. Pozdrawiam.
2: Tak. Oczywiście, że tak, że to plaża nad jeziorem Miedwie. To tam często jeździmy się schładzać w gorące dni. Nina ze Szczecina wygrywa. To jest taka nazwa jak superbohaterki z naszego miasta, prawda? Nina ze Szczecina, to mogłaby być taka kreskówka albo bajka. Nina wygrywa. Ninie gratulujemy serdecznie i oczywiście zachęcamy, żeby brać udział do końca wakacji w porannej zabawie Super FM.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Wiadomości Radia Super FM. Przed nami o godzinie 9.30 Piotr Jarząbek. Najświeższe doniesienia ze stolicy Pomorza Zachodniego, ale też informacje sportowe tuż przed iście piłkarskim weekendem.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
2: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
13: Marzysz o minimalizmie?
14: Poznaj okna Linear od Framex.
13: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
14: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
18: Piotr Jarząbek, zapraszam. Co najmniej 19 milionów złotych. Tyle trzeba będzie zapłacić przy zakupie działki przy ulicy Przestrzennej, którą miasto spróbuje sprzedać po raz trzeci. Teren obejmuje 35 tysięcy metrów kwadratowych. Cena wywoławcza to 19 milionów złotych. Tyle, ile przy drugim przetargu. Początkowa kwota była za to o milion wyższa. Chętnych jednak ani w jednym, ani w drugim przypadku nie było. Trzecia próba sprzedaży działki ma odbyć się 26 listopada. Wtedy w Urzędzie Miasta zaplanowano kolejny przetarg.
19: To są wiadomości w Radiu Super FM.
18: Kilkadziesiąt artystek ze Szczecina i regionu, różne techniki plastyczne i malarskie. Cel: zintegrowanie środowiska oraz promocja projektu Wyspa Szczęśliwa Kreatywna. W Radiu Super FM opowiadały twórczynie przygotowujące się do wystawy w Starej Rzeźni na Łasztowni z wymyślonym przez Andrzeja Łazowskiego ze Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość tematem przewodnim Śledź mnie. Jak wyjaśniała Anna Kwiecień, interpretacja należała do nich.
20: Nie jest to proste, wymaga to przefiltrowania troszkę przez siebie. Każda z artystek stworzyła trochę coś innego związanego ze śledziem.
18: Wernisaż wystawy w Starej Rzeźni zaplanowano na 29 sierpnia. Jednocześnie trwa zbiórka w portalu zrzutka.pl na spotkanie artystów tworzących na pograniczu pod hasłem Wyspa Szczęśliwa, Kreatywna.
19: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
18: Nową atakującą siatkarskiego Lotto Chemika Police została 25-letnia Magdalena Bagniak. Zawodniczka w przeszłości reprezentowała barwy Polickiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Swoje siatkarskie doświadczenie Bagniak zbierała głównie na pierwszoligowych parkietach, grając m.in. w zespołach z Jarosławia, Sosnowca czy Imielina. Ostatnio reprezentowała natomiast barwy Komunalnika Nysa. W swojej karierze ma również krótki epizod za granicą, czyli jeden sezon gry w czeskim Sokol Frydek Mistek. Bagniak jest 12. zawodniczką ogłoszoną przez Lotto Chemik Police w składzie na nadchodzące rozgrywki. Siatkarska Tauron Liga nowy sezon rozpocznie na początku października.
17: Super FM Sport.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00. Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 23:00. 21. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener Kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Superpuchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył Superpuchar po raz 7. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej Wielkiej Pętli. Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy w tym roku. Cykl SEC będzie się składał z 4 imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, a potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytułu będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kasper Woryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie Damian Ratajczak.
0: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
22: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
23: 3 dni pełne gwiazd, muzyki i kinowych hitów pod chmurką w Szczecinie albo odkrywanie bałtyckiego złota na kołobrzeskiej plaży. Sprawdzamy, gdzie warto spędzić nadchodzący weekend. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Dokładnie dzisiaj na Łasztowni i w Starej Rzeźni rusza wakacyjne Miasto Kobiet. To 3-dniowy festiwal tworzony z myślą o kobietach, ale otwarty dla każdego. Czeka na Was masa muzyki, tańca, pokazów kulinarnych, a także spotkania ze znanymi gwiazdami i letnie kino pod chmurką. Większość festiwalowych atrakcji jest całkowicie darmowa, a po pełny harmonogram odsyłam Was bezpośrednio na stronę wakacyjnemiastokobiet.pl. Jeśli jednak planujecie w najbliższych dniach odpoczynek nad morzem, to warto wybrać się na kołobrzeską plażę przy Molo. To właśnie tam startują dzisiaj 8 Światowe Dni Bursztynu. Na mieszkańców i turystów czekają widowiskowe zawody w poławianiu, przesiewaniu oraz szlifowaniu bałtyckiego złota, a na zwycięzców czekają nagrody, w tym rejs promem. Nie zabraknie też rodzinnych animacji, warsztatów oraz koncertów. Impreza potrwa przez cały weekend, a wstęp jest wolny. Udanego piątku, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 12.30.
22: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
0: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
24: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
25: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
26: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
27: Wczoraj było ciepło i bez opadów, tak samo było nad morzem. Dzisiaj gorąco, nawet do 29 kresek w Szczecinie. Po południu temperatura zacznie spadać, a z chmur spadnie deszcz. Na kąpieliskach białe flagi, tak jest w Dąbiu, Lubczynie czy Stepnicy. Temperatura wody od 19 w Trzebieży, przez 21 we wspomnianym Dąbiu, do 22 w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie. Bałtyk wczoraj z białą flagą, dzisiaj nic nie wskazuje na to, by było inaczej. W Międzyzdrojach ciepło do 25, podobnie w Świnoujściu, a Bałtyk zachęca do kąpieli temperaturą wody od 19 do 20 stopni, czyli śmiało możemy korzystać z wodnych atrakcji nad polskim morzem.
24: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
25: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
24: Lato. Dzień dobry, lato.

To Radio Super FM, wasi kumple, wasi kompani, wasi przyjaciele w piątek rano, w piątkowe przedpołudnie, a my oczywiście w wakacje zawsze bawimy się w Radio Super FM. Kolejny rok już, bo to trzecie wakacje z rzędu, drugie na pewno. Nie, myślę, że nawet trzecie. Także mamy już trzecią rocznicę tych wakacyjnych zabaw i atrakcyjnych nagród. No a muszę wam przypomnieć, że biorąc udział regularnie w porannej zabawie Radia Super FM, zwiększacie swoje szanse na nagrodę nagród, można powiedzieć, na creme de la creme tych wakacji 31 sierpnia, wielki finał porannej zabawy w Radiu Super FM. Będziemy podsumowywać całe wakacje, no ale przede wszystkim ktoś z was zgarnie rejs w obie strony do Szwecji od Unity Line. No myślę, że warto. Myślę, że warto próbować przez całe wakacje, no a potem 31 sierpnia mieć spore szanse na tę najważniejszą nagrodę ze wszystkich. Tak też będzie 31 sierpnia w Super FM.

0: jest koniec, moi drodzy, to koniec piątkowej audycji Dzień Dobry Lato na antenie Radia Super FM, ale to koniec też mój z Radiem Super FM w najbliższym czasie. Spokojnie, spokojnie. W przyszłym tygodniu mnie nie będzie, natomiast i tak niesamowite nagrody, emocje od 6 do 10. Bądźcie razem z nami. Ja wracam dopiero za tydzień z delikatnym hakiem. Także to jest czas pożegnania, ale będę, spokojnie wrócę.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument.
0: Do audycji Dzień Dobry Lato w Radiu Super FM jeszcze w lipcu, w ostatnich dniach lipca, także spokojnie się słyszymy. Życzę wam miłego dnia, cudownego weekendu. Bartek Czetowicz, do usłyszenia. Time to say goodbye.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
6: A jak lemoniadę?
5: No też.
4: To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
19: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. A potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Miriam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Europejskiej.
6: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
19: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność przez pierwsze tygodnie wakacji. Na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
20: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
21: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
20: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
21: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
19: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: Tu i teraz w Radiu Super FM. Tym razem z naszego radiowego studia chciałoby się powiedzieć z widokiem na Szczecin, ale w tym wypadku trochę bardziej z widokiem na kalendarz, no bo dokładnie tydzień został do startu PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. No i uprosiłem jeszcze, żeby na 15 minut w naszym studiu został Bartek Czetowicz. Dzięki, Bartek.
3: Ta, nie ma problemu, no oczywiście, jeżeli jest znak, są znaki na niebie i ziemi, że zbliża się Ekstraklasa, to jak najbardziej, to nie dość, że przyjemność, to też no, taki bardzo przyjemny obowiązek.
2: Pogoń Szczecin dokładnie za tydzień zagra swój mecz z Legią Warszawa, to będzie drugi mecz w tej otwierającej kolejce. Jakie przewidywania, jak czujesz, jakie są twoje typy?
3: Widać w jakiej dyspozycji, czy w jakim momencie budowania składu jest Pogoń Szczecin. Nie jest to chyba zaawansowany etap zbytnio, ponieważ braki personalne, kadrowe w tym zespole. Poza tym w tych sparingach przedsezonowych też nie wyglądało to najlepiej. Ja bym tak się do nich nie przywiązywał bardzo. Mam nadzieję, że trener Oscar Garcia zrobi teraz dobrą robotę przez tydzień razem z zespołem. Czy jest cudotwórcą? Nie, oczywiście, że nie. To może być trudny mecz, natomiast z oceną drużyny Pogoni tak poczekałbym do piątej kolejki.
2: Trzeba tutaj przyznać ci rację, że faktycznie ten skład nie wygląda na gotowy, no bo chociażby w tych 5 sparingach, które Pogoń zagrała, wydaje mi się, że łącznie to było 480 minut do zagrania, a Leo Borges, obrońca Pogoni Szczecin, zagrał chyba 460, 470, coś takiego, jakiś tam...
3: Chyba 472 minuty.
2: Nawet coś takiego, no właśnie, no to 8 minut zabrakło mu do kompletu, czyli widać, że szczególnie linia defensywy wymaga jeszcze połatania.
3: To na pewno, to nie ma wątpliwości. Pogoń Szczecin ma dwóch środkowych obrońców, takich nominalnych, to Dimitrios Keramitsis i Attila Szoloj. Ja generalnie nie jestem osobiście wielkim fanem tego duetu, to znaczy uważam, że oni mogą grać bardzo dobrze, ale ewidentnie ta drużyna potrzebuje, ta linia defensywy potrzebuje rywalizacji, to znaczy tam potrzebni są piłkarze, którzy będą alternatywami, którzy, kiedy ci pierwsi nie będą dowozić, a takie sytuacje w tamtym poprzednim sezonie się zdarzały, niestety zdarzały się zbyt często, a więc potrzebne są alternatywy, na razie tych nazwisk nie ma i w zasadzie tę pierwszą czwórkę w obronie to możemy z pamięci powiedzieć. Linus Wahlqvist, Attila Szoloj, Dimitrios Keramitsis i Leo Borsz. No to tak będzie ta obrona wyglądać na ten moment, no chyba, że na ostatnią chwilę wpadnie transfer piłkarza w biegu gotowego do grania, a z tym bywa różnie. No Pogoń podpisuje bramkarza, który ma problemy zdrowotne i który potrzebuje przejść swego rodzaju rekonwalescencję i nie jest w stanie grać w sparingach.
2: To prawda, no ale z drugiej strony Alex Halitagi zapowiada, że już dwa nazwiska na oku gdzieś tam mają. Tak na koniec zapytam cię o takie przedsezonowe przewidywanie. Wrócimy do tej rozmowy już na koniec sezonu i zobaczymy wtedy, jak się sprawdziły te nasze przewidywania. Gdzie skończy Pogoń? Jak uważasz?
3: Sukcesem dla Pogoni będzie poprawienie miejsca z poprzedniego sezonu. To znaczy, jeżeli Pogoń będzie na wyższym miejscu w lidze niż miejsce 9, myślę, że gdybym miał na teraz strzelać, to będzie to totalny strzał z tego powodu, że no, na pewno mądrzejszy będę po tych pierwszych 4-5 kolejkach sezonu, ale myślę, że jeżeli Pogoń zakręci się wokół tego 9 miejsca, no, to będzie to taka optymalna pozycja dla tego zespołu.
2: Trzymamy kciuki, nie trzymam cię więcej, Bartek, bardzo dziękuję, że zostałeś z nami.
3: Dziękuję, do usłyszenia i oczywiście trzymamy kciuki za Pogoń. Tak naprawdę to liczę na to i trzymam kciuki, żeby nadszedł mistrza czas. Być może to właśnie w tym roku.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
9: To są propozycje dla miłośników sztuki i muzyki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik. Artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Łona, Konieczny i Krupa przyjeżdżają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem. Taxi to wyjątkowa opowieść o mieście, o ludziach i Polsce ostatnich 3 dekad. Widziana z bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazzu i nocnej miejskiej narracji. Ten pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto zobaczycie dziś w Domu Kultury Słowianin. Koncert o 20. Łasztownia zamienia się w weekend w przestrzeń pełną spotkań, koncertów i warsztatów. Odbywa się tam wakacyjne Miasto Kobiet. W programie znalazły się koncerty Anny Karwan i spektakl muzyczny Tercet, czyli kwartet z Hanną Śleszyńską i Robertem Rozmusem. Spotkania autorskie z Marzeną Rogalską, Magdaleną Witkiewicz i Marcinem Szcigielskim. Będzie też kino plenerowe, warsztaty i strefa zdrowia i relaksu. Nowością są 2 strefy. Otwarta, bezpłatna dla wszystkich mieszkańców oraz biletowana, przeznaczona dla kobiet powyżej 16 roku życia. To właśnie tam odbędą się warsztaty, spotkania z gośćmi i panele poświęcone zdrowiu i rozwojowi. Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM na lato.
11: Super FM na lato.

0: program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Bałtyk, gorąca plaża, a z okien hotelu Sient Forest roztacza się Woliński Park Narodowy, czyli bliskość natury jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Jest ze mną pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzisiaj zmieniła się trochę forma odpoczynku chyba, bo zanikają takie wyjazdy dwutygodniowe, tygodniowe, a bardziej popularne są urlopy weekendowe czy wydłużone weekendy. Jak to jest, panie Pawle?
3: No, ta tendencja jest różna. Faktycznie, o czym trzeba wspomnieć, to, że okienko rezerwacyjne bardzo się skróciło. Jeżeli chodzi o gości na przykład z Niemiec, oni rezerwują z dużym wyprzedzeniem, mają konkretne daty, które też są uwarunkowane ich chociażby rokiem szkolnym, tak, dla dzieci. Widzimy tendencję, że te rezerwacje spływają troszkę później, ale jakby w wakacje ten ruch się rozkłada bardzo, bardzo równo. Zarówno w tygodniu, jak i w weekendy obłożenie bardzo stabilnie rośnie i bardzo fajnie się to prezentuje. Także, no tak, no też tutaj wychodzimy z wiadomością do słuchaczy wszystkich w Szczecinie bądź w okolicach. Zapraszamy na krótkie wyjazdy, zapraszamy na dłuższe pobyty. Mamy coś dla każdego, a droga naprawdę zleci bardzo szybko.
2: No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że tak naprawdę po co jechać gdzieś dalej, do Darłowa, nie wiem, do Miechorza, może do Gdańska nawet niektórzy się wybierają, kiedy tutaj w Międzyzdrojach można przejechać, no ile, 100 kilometrów, jedziemy 40 minut i jesteśmy w Sient Forest Resort w kompletnej ciszy, ale także nad Bałtykiem, gdzie możemy skorzystać między innymi ze spa. No a zapytam, panie Pawle, jakie wydarzenia jeszcze w tym roku czekają na nas w Sient Forest Resort, takie pakiety pobytowe, ale też atrakcje, na które warto zwrócić uwagę?
3: No tutaj na pewno zbliżające się urodziny w sobotę 18 lipca, to jest taki punkt kulminacyjny sezonu. W tej chwili koncentrujemy się na ofercie wakacyjnej, mamy przygotowane pakiety dla naszych gości. One sprzedają się bardzo, bardzo fajnie i być może, jeżeli będzie potrzeba, przedłużymy te pakiety również na miesiąc wrzesień. Liczymy na dobrą pogodę. Wiadomo, że w zeszłym roku ta końcówka lata i wrzesień nas nie rozpieszczały pogodowo. Także mam nadzieję, że w tym roku będzie to się troszkę inaczej rozkładać. Powiedziałbym bardzo prosto. Jeżeli szukać, do wszystkich słuchaczy i nie tylko, jeżeli szukacie miejsca, gdzie naprawdę można odpocząć, dobrze zjeść, zrelaksować się i jednocześnie korzystać z uroków polskiego morza i natury, to zapraszamy do Sea Forest Resort. Adres jest tylko jeden. Ustronie Leśne 13, Międzyzdroje. A jeśli szukacie najlepszego momentu na pierwszy pobyt, to 18 lipca, czyli nasze urodziny, będzie ku temu idealna okazja.
2: Dziękuję. Pięknie. Jakieś słowo na koniec, panie Pawle?
3: Dziękuję ślicznie. Ja jeszcze pozwolę sobie na koniec dodać, że najbardziej cieszy nas to, że w ciągu pierwszego roku zbudowaliśmy zaufanie tysięcy ludzi, tysięcy gości, którzy nie tylko wysoko oceniają nasz pobyt, ale również do nas wracają i polecają nas swoim bliskim. To naprawdę jest dowód na to, że stworzyliśmy miejsce, które spełnia oczekiwania, dlatego 18 lipca chcemy powiedzieć naszym gościom po prostu dziękujemy i zapraszamy do wspólnego świętowania.
2: I ja was też zapraszam gorąco i serdecznie 18 lipca do Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Moim gościem był pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Panie Pawle, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję ślicznie i do zobaczenia, zanim będzie za późno.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: cost down.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama. Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 11. Wiadomości Super FM.
10: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
11: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
10: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
11: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
10: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
12: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
13: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
12: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
10: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: I po reklamie.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
13: Znamy już finalistów piłkarskiego mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Dziś zatem prześledzimy drogę obu drużyn do tego najważniejszego meczu na tym turnieju. Na początek La Furia Roja. Jako ówczesny lider rankingu FIFA była losowana z pierwszego koszyka i trafiła do grupy H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. To właśnie Kaboverdyńczycy byli pierwszym rywalem Hiszpanii na mundialu i jak na razie był to jedyny mecz, którego Hiszpania nie wygrała. Tutaj musimy wspomnieć legendarny występ Wozini, który uratował bezbramkowy remis. Ale dla Hiszpanów im dalej, tym było już tylko lepiej. W grupie pokonali 4-0 Arabię Saudyjską i Urugwaj, tutaj było 1-0. W fazie pucharowej La Furia Roja miała takie trochę małe mistrzostwa Europy, bo trafiała tylko na drużyny z Europy. Były to kolejno Austria 3-0 dla Hiszpanii, Portugalia 2-0 i Belgia 2-1. Tutaj polecam zapamiętać nazwisko Charlesa de Ketelare, bo za parę lat może często pojawiać się w quizach piłkarskich jako ten jeden zawodnik, który przełamał hiszpańską defensywę. W półfinale podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Francję. Również nie stracili gola, bo wygrali 2-0 po golach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro. Hiszpania była w tym meczu wyraźnie lepsza i zasłużyła na awans do finału. W nim zmierzy się z Argentyną. O dotychczasowej drodze Albi Celestes więcej powiemy po godzinie 16.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
15: Dzisiaj na telefony komórkowe przyszedł alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB, że już dzisiaj w nocy i jutro mogą pojawić się burze z gradem i silny wiatr. Póki co jeszcze nic nie wskazuje na to, że wieczorem czy w nocy będzie intensywna burza, ale czuć, że coś wisi w powietrzu. A w powietrzu póki co 27 stopni, maksymalnie w Szczecinie do 29. Na kąpieliskach białe flagi, te zobaczycie m.in. na kąpielisku Dziewoklicz, Dąbie czy Lubczyna. Najchłodniejsza woda na kąpielisku Zieleniewo nad jeziorem Miedwie, tam 20 stopni, potem 21 w Trzebieży, 22 Głębokie i 23 w Dąbiu, a najcieplej w Lubczynie. Tam temperatura wody to aż 25 stopni. Korzystajmy, póki nie pada, choć na słońce dzisiaj nie ma co liczyć.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
1: Super FM.

0: Sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Wajda przebiegł wzrokiem po wnętrzu limuzyny. Na siedzeniu obok mężczyzny leżała skórzana teczka, a na jego kolanach stary egzemplarz gazety Ukrminde Tageblatt z 1933 roku. Fotograficzna pamięć zarejestrowała każdy znaczący element. Nazywam się Frank Runge, powiedział spokojnie starszy pan. Mój pradziad, Johannes, też lubił zaczynać od zaproszeń. Proszę usiąść i wysłuchać mojej propozycji. Nikita domyślił się, że mężczyzna nie przez przypadek użył imienia przodka. Musiał wiedzieć o rękopisie. Szybko wieści się rozchodzą, przeszło mu przez myśl. Rozejrzał się. Tuż za nim pojawił się ochroniarz, ten sam, któremu przed chwilą skinął na powitanie. Jakiś problem? Zapytał, spoglądając z nieufnością na szofera. Profesor zawiesił wzrok na twarzy Rongego. Nie, wszystko w porządku. Podał mu kierownicę roweru. Możesz zostawić w holu. Niedługo po niego wrócę. Wajda był bezpośredni i mógł sprawiać wrażenie aroganta. W rzeczywistości był zamkniętym w sobie facetem, który stronił od ludzi. Jego umysł nie rozpoznawał formy komunikatów, która mogła urazić rozmówców. Taki po prostu był. Nie wiadomo, czy to efekt traumy z dzieciństwa, czy objaw spektrum autyzmu. Pracował nad tym. Starał się spełniać oczekiwania osób, z którymi wchodził w relacje, niekiedy nieadekwatnie do sytuacji. Prowadziło to często do nieporozumień i odbierania jego zachowań jako egocentrycznych albo ekscentrycznych. Nie przejmował się porażkami. Robił swoje. 17 minut. Zerknął na nadgarstek, włączył stoper i wsiadł do samochodu. Za 17 minut muszę być tu z powrotem, powtórzył. Usiadł w bezpiecznej odległości od mężczyzny. Starzec musiał słyszeć wcześniej o Nikicie, bo nie wyciągnął dłoni na przywitanie. Wiem, że czas ma dla pana szczególne znaczenie, skomentował. Gość nie zwracał na niego uwagi. Przyglądał się przez okno mijającemu ich rowerzyście. Chłopak jechał na elektryku. Po znaczeniach i kolorach można było rozpoznać, że pracuje dla korporacji, która wcześniej znana była tylko z taksówek na aplikacje. Dzisiaj jej hulajnogi walały się po całym mieście. Wzrok Nikity przykuł ogromny żółty plecak, który wystawał nad głowę rowerzysty. Był dwa razy większy niż on sam. Współcześni szerpowie, pomyślał. Wiele musiało się zmienić, żeby wszystko zostało tak jak dawniej. W Nepalu do dziś wnoszą toboły z żarciem turystom chcącym połazić po szczytach Himalajów, a w Polsce wożą żarcie mieszczuchom zbyt leniwym, by ruszyć tyłek do kuchni. Skrzywił się.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
6: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
5: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
7: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
5: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
8: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
5: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport, nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
9: Super FM na lato.

0: zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj piątek, więc zabieram Was znowu poza Szczecin. Ruszamy do Trzebiatowa, pięknego średniowiecznego miasteczka. Są dwie rzeczy, z których Trzebiatów dzisiaj słynie. Słoń i kasza. Do słonia kiedyś powrócimy, a dzisiaj będzie opowieść o kaszy. Jedna z dawnych legend głosi, że Trzebiatowianie prowadzili wojnę z mieszkańcami pobliskich Gryfic. O co zwykle toczą się wojny? O terytoria albo o przywileje, za którymi idą pieniądze. Tu chodziło o prawo spławiania towarów rzeką Regą. Pewnego wieczoru do strażnika, który pełnił straż w jednej z baszt, przyszła żona, przynosząc mu gar kaszy na kolację. Ale kasza była gorąca, strażnik był spragniony żony chyba mocniej niż kolacji, więc postawił garnek w oknie, a sam zajął się obściskiwaniem żony. I tak się czulili do siebie, że niechcący zwalili garnek. Garnek wypadł za okno, za którym dał się słyszeć okropny wrzask. Okazało się, że gorąca kasza spadła na oddział skradających się gryficzan. Strażnik wszczął alarm i Trzebiatowianie odparli atak. I tak kasza ocaliła Trzebiatów. Do dzisiaj baszta, w której miało mieć miejsce to wydarzenie z legendy, nosi nazwę Baszty Kaszanej. Legenda zaś została pięknie zilustrowana na muralu w centrum miasta. Mural nosi tytuł Legenda Baszty Kaszanej i przedstawia mury i baszty, i strażnika z żoną, i garnek z kaszą, i skradających się gryficzan, i Trzebiatów skąpany w blasku księżyca. Autorem muralu, który zajmuje całą ścianę budynku, jest koszaliński artysta Cukin, czyli Tomek Żuk. Na ścianie wisi też skrócona wierszowana wersja legendy, napisana przez panią Annę Głębikowską. Co roku na pamiątkę tego wydarzenia, nie namalowania muralu, tylko tej napaści gryficzan na Trzebiatów, organizowane jest Trzebiatowskie Święto Kaszy, podczas którego można skosztować kaszy po rycersku. W tym roku Święto Kaszy już za tydzień, w sobotę 25 lipca, w ogrodach pałacowych przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury. Do Trzebiatowa ze Szczecina dojedziecie wygodnie samochodem, bo większość trasy to nowa S6. Ale do Trzebiatowa można dostać się też pociągiem. To linia przez Nowogard i Gryfice do Kołobrzegu.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Robotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski SA. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: I po reklamie. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
11: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
12: Muzyczna i taneczna podróż do korzeni w otoczeniu natury albo kulinarne show i spotkania z gwiazdami w samym sercu Szczecina. Sprawdzamy, jak ciekawie rozpocząć ten lipcowy weekend w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Punktualnie o 14 w miejscowości Stodulska, tuż obok Maszewa, wystartuje trzecia edycja festiwalu Etno-Jurandowo. To wyjątkowe wydarzenie inspirowane ideą taborów, czyli kilkudniowych spotkań z lokalną tradycją muzyczną i taneczną Pomorza Zachodniego. Przez cały weekend na uczestników w każdym wieku czekać będą warsztaty śpiewu, gry na instrumentach oraz zajęcia prowadzone przez pasjonatów i animatorów kultury. Wszelkie szczegóły i pełny harmonogram festiwalu znajdziecie na facebookowym profilu Etno-Jurandowo. Z kolei w Szczecinie na Łasztowni rusza dziś wakacyjne miasto kobiet. Jedną z atrakcji będzie wyjątkowa strefa kulinarna, w trakcie której na żywo wraz z szefem kuchni gotować będzie uwielbiany aktor i prezenter Piotr Gąsowski. Będzie pysznie, inspirująco i z ogromną dawką dobrego humoru. Trzydniowy festiwal przyniesie też masę muzyki, panele dyskusyjne z gwiazdami oraz kino pod chmurką. Większość wydarzeń jest całkowicie darmowa, a szczegółowy program znajdziecie na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Wybierzcie swój sposób na świętowanie weekendu, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 15.30.
11: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Super FM na lato.
14: Super FM na lato.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem tu i teraz w Radiu Super FM spod Inkubatora Kultury, gdzie spotykam się z Aleksem Orłowskim, szczecińskim fotografem. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo. Witam serdecznie.
1: Spotykamy się nieprzypadkowo, no bo od niedawna możemy oglądać właśnie wewnątrz Inkubatora Kultury twoją wystawę. Niedawno odbył się wernisaż, więc zapytam najpierw o twoje odczucia właśnie po tym wernisażu.
2: Jestem przede wszystkim pod wrażeniem, ile osób przyszło, bo naprawdę było ich mnóstwo.
1: Przejdźmy więc może do tematyki tej wystawy, czyli Madera. Portugalska wyspa, mi jako dziennikarzowi sportowemu ona się kojarzy tylko z tym, że Cristiano Ronaldo się tam urodził, ale tobie podejrzewam z czym innym, więc pytanie, o czym w ogóle ta wystawa opowiada?
2: Powiedziałbym, że o podróży i o innej perspektywie na Maderę. Przy przemówieniu powiedziałem, że jest dla mnie różnica między turystą a podróżnikiem. Starałem się zawsze być tym podróżnikiem. Nie tylko skupiać się na jakichś rzeczach, które my jako turyści chcemy zobaczyć, typu zabytki, ocean w przypadku Madery, tylko naprawdę chcemy więcej zobaczyć. Szukam czegoś więcej po prostu. Chciałem poznawać ludzi, chciałem poznawać otoczenie, problemy Madery, ale też piękno w szczegółach i drobnostkach. I o tym jest właśnie moja wystawa Vida na Madeira, czyli o uroku w niedostrzegalnym i uroku w, może nawet w przykrym w jakimś stopniu. Żeby móc zobaczyć to i ujrzeć i wyciągnąć coś z tego dobrego w postaci zdjęć i uświadomić o jakichś też problemach ludzi.
1: Co starałeś się uchwycić na tych zdjęciach? To były właśnie te przeżycia, emocje?
2: Pojedyncze momenty i ludzi. Uważam moją fotografię jako medium do przekazywania historii. Dlatego na przykład moje zdjęcia mają właśnie zadanie opowiedzieć jakąś historię, mają zadanie coś przedstawić, między innymi na przykład jakieś problemy, czy to ludzi, bezdomności, czy na przykład na Maderze jest bardzo, bardzo dużo zwierząt domowych, które chodzą po całej Maderze. Robię tak zdjęcia, żeby to jak najbardziej przedstawić tą tematykę i staram się właśnie na tym skupiać przede wszystkim.
1: No to na koniec zapytam o takie szczegóły odnośnie tej wystawy. Kiedy możemy ją oglądać? Do kiedy ona będzie wystawiana?
2: Wiem, że na pewno jest do 7 sierpnia. Wystawa jest całkowicie darmowa i serdecznie zapraszam, ktokolwiek chciałby zobaczyć.
1: Czyli jest jeszcze trochę czasu i właśnie o tej wystawie Vida na Madera rozmawiałem z autorem, szczecińskim fotografem Aleksem Orłowskim. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
0: Jest 13. Wiadomości Super FM.
11: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnijmy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca.
6: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
12: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
11: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
13: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
11: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przegląd cotygodniowych filmowych premier kinowych zaczynam od przedsięwzięcia, które aspiruje do tytułu najlepszego filmu 2026 roku. Od dziś w kinach na całym świecie swoją premierę ma Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Film ten grany jest we wszystkich kinach w Szczecinie, w wielkoformatowym IMAX-ie, wielosalowych multiplexach oraz wyciszonym i skupionym pionierze. Każdy znaleźć może swój sposób obejrzenia filmu na podstawie dzieła Homera. Po znakomicie przyjętym Oppenheimerze, nagrodzonym 7 Oscarami i opowiadającym historię powstania pierwszej bomby atomowej, reżyser sięgnął tym razem po adaptację Odysei Homera, jednego z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Fabuła Odysei śledzi losy króla Itaki, Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej musi stawić czoła licznym przeciwnościom podczas długiej i niebezpiecznej podróży do domu. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson oraz Charlize Theron. Czekam bardzo na ten film, staram się już nie oglądać zwiastunów, nie czytam opinii, a w poniedziałek opowiem Państwu o swoich wrażeniach po spotkaniu z Odyseją. Niewiele innych premierowych filmów wrzuca wyzwanie Odysei. Jedną z nielicznych takich propozycji jest włoska opowieść zatytułowana O czym sobie nie mówimy. Najnowszy film reżysera hollywoodzkich przebojów W pogoni za szczęściem, Siedem dusz oraz Ojcowie i córki. Ten film obejrzało we włoskich kinach już ponad 1 000 000 widzów. O czym sobie nie mówimy to pasjonująca opowieść o związkach, o tajemnicach, tłumionych emocjach i niebezpiecznych pragnieniach. Na specjalnych pokazach będzie można znaleźć też dokumentalny film Charlie, Alone Together. Twórcy oddali część kontroli nad materiałem samej słynnej artystce i jej społeczności fanów, uzyskując efekt niezwykłej intymności i surowości. Film wykracza jednak poza konwencję dokumentu muzycznego. To również świadectwo tego, jak tworzenie i wspólnota ratują człowieka w izolacji i jak relacja między gwiazdą a fanami może się stać czymś autentycznym i obopólnie uzdrawiającym. Premierowym filmem w Szczecinie jest też Mi Amor. To opowieść o paryskiej DJ-ce, która poszukuje zaginionej przyjaciółki. Świetni aktorzy, ciekawy klimat i Wyspy Kanaryjskie. W Pionierze można też w sobotę zobaczyć kolejny film Federica Felliniego, a będzie to Noc Kabiri. Trwają tam wakacje z klasyką i mnóstwo takich propozycji znajdziecie Państwo w repertuarze. Sporo się dzieje po prostu w naszych kinach. Polecam seanse przed kinowymi ekranami.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, to jest serwis kulturalny w Radiu Super FM. Mamy dla Was znakomite wiadomości koncertowe. Szczecin szykuje się na prawdziwe muzyczne widowiska, które idealnie wpiszą się w letni, gorący klimat. Na początek zaproszenie na spektakularne wydarzenie, które połączy pokolenia. Szczecin zaprasza na nową odsłonę projektu ABBA i inni Symfonicznie 2. To nie będzie zwykły koncert, ale gigantyczna produkcja z ogromnym rozmachem. Na scenie amfiteatru pojawi się blisko 50 artystów, w tym pełna orkiestra symfoniczna oraz zjawiskowy balet. Usłyszycie oczywiście nieśmiertelne, ponadczasowe hity legendarnej ABBY, ale także przeboje takich gigantów muzyki jak Boney M, Bee Gees czy Modern Talking. Klimat nieco bardziej sentymentalny, ale wciąż niezwykle przebojowy, będzie wieczorem w Nowej Dekadencji. Swoje 40-lecie pracy scenicznej świętuje Mariusz Kalaga. Z tej okazji daje koncert pod tytułem Jedna z gwiazd. Wydarzenie, które bez wątpienia zadowoli fanów niebanalnego rapu i świetnych miejskich obserwacji, jest dziś w Słowianinie. Na scenie czeka genialne spotkanie hip-hopu, jazzu i nocnej miejskiej narracji. Do Szczecina ze swoim genialnym materiałem Taxi wracają Łona, Konieczny i Krupa. To wyjątkowy, pełen refleksji spektakl koncertowy, będący opowieścią o współczesnej Polsce, ludziach i zmianach kulturowych, widzianych z bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. O tej samej porze, w zupełnie inny klimat i epokę, przeniosą Was terasy Zamku Książąt Pomorskich. O 20:00 wystąpi tam Warszawska Orkiestra Sentymentalna z muzyką 20-lecia międzywojennego. Dzięki tym muzykom drugie życie dostały zapomniane szlagiery oraz utwory autorstwa takich mistrzów słowa i dźwięku jak Tuwim, Hemar, Aston czy Bracia Gold. Luźniejsze, klubowe klimaty na świeżym powietrzu będą wieczorem w Ogrodach Śródmieście. Za konsolą stanie DJ Hapson. Spodziewajcie się najlepszych hitów z różnych gatunków muzycznych, które nie pozwolą Wam stać w miejscu. Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie wolny. Wybór nie jest łatwy, ale jedno jest pewne. Dzisiejszy wieczór w Szczecinie zapowiada się wyśmienicie. Życzymy udanych wyborów kulturalnych i do usłyszenia na mieście.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Przez cały ten tydzień moim gościem w programie Gwiazdy na lato jest Krzysztof Materna. A dzisiaj porozmawiamy trochę o przyszłości. Co prawda wakacje trwają, ale jesień powoli się zbliża. No i z czym, panie Krzysztofie, pan wchodzi w ten kolejny sezon? Jakie plany zawodowe czekają we wrześniu?
3: Moje plany jako dyrektora teatru się właściwie nie zmieniają, bo mam wyznaczone kolejne 4 premiery, z czego jedną będę robił sam, plus to przedsięwzięcie, o którym opowiadałem, Tymoskie. I to wystarczy na cały rok, bo po prostu więcej niż 4 premiery w teatrze nie zrobimy, a ta jest taka dodatkowa, ekscytująca, 5. Także to wystarczy, to wystarczy.
2: Jest taka rzecz, tak zawodowo patrząc, której jeszcze pan nie robił, a mówi pan sobie, jest to takie może ukryte marzenie, które chciałoby się spełnić?
3: Wie pan, tak sobie pomyślałem, że ponieważ kiedyś byłem odpowiedzialny za turniej tenisowy Idea Pro Com Open, czyli największy, jaki się w Polsce zdarzył. Organizowałem go, wymyślałem atrakcje, odpowiadałem za całą organizację. I robiłem to 10-krotnie i z tego tytułu byłem obecny na 2 turniejach, to znaczy na Rolandzie Garrosie i na US Open. To wydaje mi się, że jakbym tak pomyślał sobie o jakichś takich marzeniach, że czegoś nie robiłem, czegoś nie widziałem, to bardzo bym chciał pojechać jako obserwator na Wimbledon. Bo Wimbledon podoba mi się ze względu na jego klasę, otoczenie, piękne miejsce, sposób zachowania, jakże inny od tego, co widziałem w Stanach i we Francji. No, pewien rodzaj kultury takiej niespotykanej już na świecie. Więc tak sobie myślę, że ponieważ nie jest to strasznie daleko, że może zacznę zbierać kieszonkowe i dokładać i po prostu może mi się uda w przyszłym roku pojechać, zobaczyć.
2: No to życzę, żeby to marzenie się spełniło. Na zakończenie zapytam, gdy miał pan zostawić taką naszym słuchaczom jedną wakacyjną radę albo myśl na wakacje, to co by to było?
3: Jechać tam, gdzie nikogo nie ma.
2: I się odciąć od wszystkiego.
3: Zdecydowanie, bo tylko wtedy się odpoczywa.
2: Człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Najbardziej charakterystyczna postać polskiej rozrywki i mediów. Krzysztof Materna był gościem w programie Gwiazdy na lato.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
7: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
6: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
8: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
6: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
9: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
6: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
10: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
11: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
6: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Czy można zamienić całe miasto w galerię sztuki? Taką, do której nie trzeba kupować biletu. Taką, w której zamiast sal wystawowych są ulice, zamiast ścian muzeum elewacje kamienic, a zamiast cichego szelestu przewracanych katalogów słychać śmiech dzieci, dzwonki rowerów, codziennych war miasta. Jeżeli gdzieś to jest możliwe, to właśnie w szwedzkim Borås. Położone niespełna 60 km od Göteborga, przez lata kojarzyło się przede wszystkim z przemysłem włókienniczym. No bo właśnie tutaj powstawały tkaniny, które trafiały do domów w całej Szwecji. Przez dziesięciolecia miasto żyło rytmem tych fabryk, szwalni, magazynów. Można powiedzieć, że Borås ubierało Szwedów. Ale kiedy przemysł zaczął się zmieniać, miasto stanęło przed pytaniem, które wcześniej czy później zadaje sobie wielu europejskich ośrodków. Jak odnaleźć nową tożsamość? Borås znalazło odpowiedź w miejscu dość nieoczywistym – w sztuce. Dzisiaj trudno spacerować jego ulicami, nie podnosząc co chwilę wzroku. Na ścianach budynków pojawiają się gigantyczne murale. Jedne realistyczne, inne surrealistyczne, jeszcze inne pełne humoru. Każdy z nich opowiada inną historię. Nie są przypadkową dekoracją. Stały się częścią miejskiej tożsamości. To zasługa festiwalu. Festiwalu No Limit Street Art, który od kilku lat zaprasza do Borås artystów z całego świata. Efekt? Miasto zamieniło się w jedną z największych galerii sztuki ulicznej w całej Skandynawii. I co ciekawe, mieszkańcy wcale nie traktują tych dzieł jako turystycznej atrakcji. One po prostu są częścią ich codzienności. Bo ta sztuka tutaj nie zamknęła się w muzeach, tylko wyszła na ulicę. To jednak tylko jedna z twarzy miasta. Drugą tworzy moda. Nieprzypadkowo właśnie tutaj działa jedna z najbardziej znanych uczelni projektowania tekstyliów w Szwecji. Tutaj również funkcjonuje takie fashion center, niezwykłe miejsce, gdzie spotykają się projektanci, naukowcy, studenci i przedsiębiorcy. Takie centrum pokazuje, że tkanina może być czymś znacznie więcej niż materiałem na ubranie. Może opowiadać historię, chronić środowisko, nawet zmieniać sposób, w jaki myślimy o przyszłości mody. Myślę, że Borås jest doskonałym przykładem miejsca, które nie zapomniało o swojej historii, ale też nie pozwoliło, by historia ograniczała jego przyszłość. Dawniej ubierało ludzi w tkaniny, dzisiaj ubiera swoje ulice w sztukę. I robi to z taką naturalnością, że po kilku godzinach przestajemy zastanawiać się, gdzie kończy się miasto, a zaczyna galeria. No taki jest właśnie Borås. Zapraszam. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Bałtyk, gorąca plaża, a z okien hotelu Sient Forest roztacza się Woliński Park Narodowy, czyli bliskość natury jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Jest ze mną pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzisiaj zmieniła się trochę forma odpoczynku chyba, bo zanikają takie wyjazdy dwutygodniowe, tygodniowe, a bardziej popularne są urlopy weekendowe czy wydłużone weekendy. Jak to jest, panie Pawle?
3: No, ta tendencja jest różna. Faktycznie, o czym trzeba wspomnieć, to że okienko rezerwacyjne bardzo się skróciło. Jeżeli chodzi o gości na przykład z Niemiec, oni rezerwują z dużym wyprzedzeniem, mają konkretne daty, które też są uwarunkowane ich chociażby rokiem szkolnym, tak, dla dzieci. Widzimy tendencję, że te rezerwacje spływają troszkę później, ale jakby w wakacje ten ruch się rozkłada bardzo, bardzo równo. Zarówno w tygodniu, jak i w weekendy obłożenie bardzo stabilnie rośnie i bardzo fajnie się to prezentuje. Także, no tak, no też tutaj wychodzimy z wiadomością do słuchaczy wszystkich w Szczecinie bądź w okolicach. Zapraszamy na krótkie wyjazdy, zapraszamy na dłuższe pobyty. Mamy coś dla każdego, a droga naprawdę zleci bardzo szybko.
2: No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że tak naprawdę po co jechać gdzieś dalej, do Darłowa, nie wiem, do Miechorza, może do Gdańska nawet niektórzy się wybierają, kiedy tutaj w Międzyzdrojach można przejechać, no ile, 100 kilometrów, jedziemy 40 minut i jesteśmy w Sient Forest Resort w kompletnej ciszy, ale także nad Bałtykiem, gdzie możemy skorzystać między innymi ze spa. No a zapytam, panie Pawle, jakie wydarzenia jeszcze w tym roku czekają na nas w Sient Forest Resort, takie pakiety pobytowe, ale też atrakcje, na które warto zwrócić uwagę?
3: No tutaj na pewno zbliżające się urodziny w sobotę 18 lipca, to jest taki punkt kulminacyjny sezonu. W tej chwili koncentrujemy się na ofercie wakacyjnej, mamy przygotowane pakiety dla naszych gości. One sprzedają się bardzo, bardzo fajnie i być może, jeżeli będzie potrzeba, przedłużymy te pakiety również na miesiąc wrzesień. Liczymy na dobrą pogodę. Wiadomo, że w zeszłym roku ta końcówka lata i wrzesień nas nie rozpieszczały pogodowo. Także mam nadzieję, że w tym roku będzie to się troszkę inaczej rozkładać. Powiedziałbym bardzo prosto. Jeżeli szukacie, do wszystkich słuchaczy i nie tylko, jeżeli szukacie miejsca, gdzie naprawdę można odpocząć, dobrze zjeść, zrelaksować się i jednocześnie korzystać z uroku polskiego morza i natury, to zapraszamy do Sea Forest Resort. Adres jest tylko jeden. Ustronie Leśne 13, Międzyzdroje. A jeśli szukacie najlepszego momentu na pierwszy pobyt, to 18 lipca, czyli nasze urodziny, będzie ku temu idealna okazja.
2: Dziękuję pięknie. Jakieś słowo na koniec, panie Pawle?
3: Dziękuję ślicznie. Ja jeszcze pozwolę sobie na koniec dodać, że najbardziej cieszy nas to, że w ciągu pierwszego roku zbudowaliśmy zaufanie tysięcy ludzi, tysięcy gości, którzy nie tylko wysoko oceniają nasz pobyt, ale również do nas wracają i polecają nas swoim bliskim. To naprawdę jest dowód na to, że stworzyliśmy miejsce, które spełnia oczekiwania, dlatego 18 lipca chcemy powiedzieć naszym gościom po prostu dziękujemy i zapraszamy do wspólnego świętowania.
2: I ja was też zapraszam gorąco i serdecznie 18 lipca do Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Moim gościem był pan Paweł Plura, dyrektor generalny Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Panie Pawle, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję ślicznie i do zobaczenia, zanim będzie za późno.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
4: Wakacje w mieście.
5: Tylko z radiem Super FM.
6: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
5: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
9: Reklama.
4: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM. Tym razem jesteśmy na ulicy Potulickiej, dokładnie na nowo oddanym parkingu, naprzeciwko budynku zlokalizowanego przy Potulickiej 16. Wcześniej to był taki niezagospodarowany teren, a teraz powstało tu 58 miejsc parkingowych, ogrodzonych, wydzielonych. No i szczerze muszę powiedzieć, że chyba wszystkie te miejsca są teraz zajęte. Na parkingu jest straszny tłok, nie ma tutaj naprawdę gdzie szpilki wcisnąć. Co też trzeba powiedzieć, to wpływ na to wypełnienie ma na pewno taki, może delikatny chaos, może lepszym słowem tutaj by było artystyczny nieład, bo nie ma jeszcze tutaj linii, które wydzielają od siebie, oddzielają konkretne miejsca i w ten sposób, przez to niektórzy stają prostopadle, a inni zaraz obok równolegle. Nawet teraz patrzę na jedną z takich sytuacji, gdzie dwa samochody obok siebie są zaparkowane zupełnie inaczej. O miejsce parkingowe na razie tutaj na pewno będzie trudno, ale jak już te linie tutaj na parkingu przy Potulickiej się pojawią, to dla mieszkańców okolicy to będzie na pewno spora ulga. Ja tak na koniec tylko jeszcze dodam, że koszt budowy tego parkingu wyniósł niecałe 480 tysięcy złotych. Piotr Jarząbek, Radio Super FM. Bardzo dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
5: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
7: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
5: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
8: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz siódmy.
5: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Rozpoczynamy weekend, a jak weekend, to i powinny być korki na drogach wyjazdowych. No patrzę na te drogi i póki co spokojnie na szóstce, zarówno w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, jak i Goleniowa, a dalej i do Świnoujścia i Gdańska, czyli S3 i S6. To cieszy, a nim dojedziecie do autostrady i drogi szybkiego ruchu, czekają was korki na nitce ulicy Struga, do ronda Upaszki, tak samo jest na Pomorskiej.

0: Jadąc z miasta, a hamulec sprzeda się także na Cukrowej i Krakowskiej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
0: A jak chcecie nam przekazać najświeższe informacje z drogą, macie taką chęć? To piszcie na Messengerze Radia Super FM albo do nas dzwońcie na nasz
2: pomarańczowy telefon Radia Super FM 91 24 55,
0: czyli telefon w dłoń.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
1: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
1: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
1: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu.

0: parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
1: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent? Który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
17: Noc na podróż muzyczną taryfą albo wielki powrót do nieśmiertelnych przebojów szczecińskiej estrady. Sprawdzamy, gdzie warto wybrać się na koncert w ten piątkowy wieczór. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeśli lubicie reporterską uważność oraz połączenie hip-hopu z jazzem, to o 20:00 kierujcie się do Słowianina. Zagra tam nasz lokalny mistrz słowa Łona, któremu na scenie towarzyszyć będą Andrzej Konieczny i Kacper Krupa. Panowie zabiorą słuchaczy w nocną podróż taryfą za sprawą projektu Taxi. Spieszcie się, bo ostatnie bilety, które znajdziecie na stronie organizatora, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. W piątkowy wieczór koniecznie zajrzyjcie też na Łasztownię, gdzie wystartowało wakacyjne miasto kobiet. O godzinie 19:00 na scenie głównej odbędzie się wyjątkowy koncert inaugurujący festiwal pod hasłem Filipinki to my. Największe przeboje legendarnego szczecińskiego zespołu usłyszymy w zupełnie nowych, współczesnych aranżacjach w wykonaniu wokalistek chóru Politechniki Morskiej. Wstęp na to widowisko jest bezpłatny, a szczegółowy harmonogram całego festiwalu znajdziecie na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Koncertowego piątku, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już jutro o 9:30.
16: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut zostało do godziny 16. Na początek ulica Energetyków, to po europejskiej druga, najbardziej zakorkowana ulica w Szczecinie. Tutaj korek zaczyna się przed rondem Portowców, a zwolnicie już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Zdecydowanie lepiej korzystać z wjazdu do centrum trasą Zamkową, tam niewielki korek przed placem Hałdu Pruskiego. Stoi na Brzeże Wieleckie z obu stron, czyli jadąc Kolumba, jak i Jana Skolna, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Wyszyńskiego do Bramy Portowej przejezdna, gorzej w stronę Mostu Długiego. Na jedną, może góra, dwie zmiany świateł. Zatrzymacie się na Matejki do placu Hołdu Pruskiego. Spokojnie na placu Zwycięstwa, tam dużo świateł, to i sporo postojów. No ale to chwilowe przystoje w drodze do domu. Przejezdna na Rutowicza, tak samo Aleja Piastów do placu Szerockiego i dalej Mieszka Pierwszego. Na tej ostatniej polecam zwolnić przed skrzyżowaniem z Milczańską. Tam może być większy ruch. Największe zaskoczenie to Bogumińska, tam bez korków w jedną, no i drugą stronę. Gorzej na Strzanieckiej do Wilczej, zatory, polecam jazdę na suwak, a szóstka jest trzy przejezdne w obu kierunkach.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: I po reklamie.
8: Jest 16. Wiadomości Super FM.
9: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
10: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
11: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
10: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
12: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
10: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
9: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych, Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
13: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wodzem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slav Kovincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
9: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Robbie Williams tak dla nas grał w piątkowe popołudnie, by lepiej się jechało do domu. A czy jedzie się dobrze? Na pewno jeśli mieszkacie na prawo albo lewo brzeżu, no bo zarówno Gdańska Eskadrowa, jak i Hangarowa są przejezdne w obu kierunkach. To samo można powiedzieć o Floriana Krygiera. Także drogowy los sprzyja kierowcom na gumieńcach. Nie ma większych utrudnień na europejskiej. Okulickiego to postój na góra dwie, a może trzy minuty. Podobnie jest na Ku Słońcu w obu kierunkach. Niewielki zator stworzył się na drodze 115 z Plichowa do Szczecina, czyli na Zegadłowicza, ale to tuż przed wjazdem na rondo Knapa. Przyjemnie jedzie się południową do Hakena, tak samo jest na rondzie uniwersyteckim. To jest w ogóle, tak mi się wydaje, jakieś niespotykane popołudnie w Szczecinie, bo w strategicznych miejscach miasta nie ma korków, ani na Wszystkich Świętych w obu kierunkach, ani tym bardziej na Bogumińskiej, na Europejskiej, no oby tak było zawsze, ale nie, chwila. Jest jedno skrzyżowanie, gdzie jest tłoczno i to tym skrzyżowaniem jest rondo Giedroycia. Tutaj stoi Kołłątaja do Warcisława I, ale to przez remont wiaduktu. No, to wszystko wyjaśnia. Normalnie korka by nie było.
0: Na program zaprasza sponsor.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
8: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
13: W Radiu Super FM analizowaliśmy już drogę do finału reprezentacji Hiszpanii, teraz pora na ich rywala, czyli Argentynę. Obrońcy tytułu Mistrzów Świata byli losowani z pierwszego koszyka. Los skojarzył ich z Austrią, Algierią i Jordanią w grupie J. Albiceleste przez pierwszą fazę turnieju przeszli jak burza, stracili tylko jedną bramkę, pokonywali kolejno Algierię 3-0 po hat-tricku Messiego, Austrię 2-0, tu znowu dwa gole legendy FC Barcelony i Jordanię 3-1. Faza pucharowa to jednak dla Argentyńczyków spora męczarnia. W pierwszej rundzie trafili na Republikę Zielonego Przylądka, którą pokonali dopiero po dogrywce, czyli w sumie wyszło na to, że Kabowertyńczycy w 90 minutach zremisowali z oboma finalistami tegorocznych mistrzostw. Składam więc oficjalny wniosek o honorowe trzecie miejsce. Finalnie wyszło na to, że Republika Zielonego Przylądka odpadła w 1-16, a Argentyna grała dalej. Po sporych kontrowersjach w 1-8 pokonała Egipt, tu obyło się bez dogrywki, ale dopiero bramka w końcówce dała awans. Dodatkowe pół godziny było potrzebne w meczu ze Szwajcarią. W ćwierćfinale ten zakończył się zwycięstwem Argentyny 3-1. W półfinale, to jeszcze wszyscy pamiętamy, dwa dni temu Albiceleste pokonali Anglię 2-1, choć do 86 minuty przegrywali. No bo właśnie, charakteru, szczególnie w fazie pucharowej, Argentyńczykom na tym turnieju nie można odmówić. Czy wystarczy on na pokonanie Hiszpanii? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
9: Super FM na lato.
14: Super FM na lato.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Można uznać, że to jest bardzo przyjemne popołudnie dla kierowców w Szczecinie. Na ulicach, gdzie zawsze trzeba było poświęcić 5, może 10, czasami nawet 15 minut. Dzisiaj tych zatorów po prostu nie ma, ale są miejsca, o których możemy powiedzieć, że poruszamy się powoli. Na przykład plac Szarych Szeregów. Tutaj musicie zwolnić na Piłsudskiego czy Wielkopolskiej. No i jak patrzę, także na Wojska Polskiego, ale to jest postój na maksymalnie 5 minut. Nawet nie. Aleja Piastów przejezda do Kościuszki, dalej do placu Szerockiego. Hamulec przyda się na skrzyżowaniu z Milczańską i Białowieską na Mieszka I, a potem także na Południowej przed Rondem Uniwersyteckim. W tym miejscu stoi także Cukrowa i Krakowska, ale to są krótkie postoje i jedziecie dalej. No i tak można zaczynać weekend. A już w poniedziałek kolejna pomoc drogowa. Na te zapraszam już teraz. Wystartuje tuż po godzinie 7. Tomek Janicki, pięknego weekendu Wam życzę i do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena U 151 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena U 151 www.kaflando.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Tak gra

0: Więcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
2: Burze mogą przechodzić nad Polską. Idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
2: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
4: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
2: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
5: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00. Tą imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
2: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił sąd rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
6: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
7: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
2: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
1: Wakacyjne hity Super FM.

czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule.

0: czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, to jest serwis kulturalny w Radiu Super FM. Przed nami wieczór pełen skrajnych, ale niesamowicie intrygujących emocji muzycznych. Od retro brzmień dwudziestolecia międzywojennego, przez hip-hopowo-jazzową opowieść z perspektywy taksówki, aż po energetyczne, taneczne szaleństwo pod gołym niebem. Oto co dziś przygotował dla Was Szczecin. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik. O 18:00 artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Łasztownia zamienia się w weekend w przestrzeń pełną spotkań, koncertów i warsztatów. Od dziś do niedzieli odbywa się tam wakacyjne Miasto Kobiet. W programie znalazły się koncerty Anny Karwan i spektakl muzyczny Tercet, czyli kwartet z Hanną Śleszyńską i Robertem Rozmusem. Spotkania autorskie z Marzeną Rogalską, Magdaleną Witkiewicz i Marcinem Szczygielskim, a także kino plenerowe, warsztaty, strefa zdrowia i relaksu. Teatr Letni zaprasza na nową odsłonę projektu Abba i Inni Symfonicznie 2. To nie będzie zwykły koncert, ale gigantyczna produkcja z ogromnym rozmachem. Na scenie amfiteatru pojawi się blisko 50 artystów, w tym pełna orkiestra symfoniczna i zjawiskowy balet. Usłyszycie oczywiście nieśmiertelne, ponadczasowe hity legendarnej Abby, ale także przeboje takich gigantów muzyki jak Boney M, Bee Gees czy Modern Talking. Wydarzenie, które bez wątpienia zadowoli fanów niebanalnego rapu i świetnych miejskich obserwacji, jest dziś w Słowianinie. Do Szczecina ze swoim materiałem taksi wracają Łona, Konieczny i Krupa. O tej samej porze, w zupełnie inny klimat i epokę, przeniosą Was tarasy Zamku Książąt Pomorskich. O 20:00 wystąpi tam Warszawska Orkiestra Sentymentalna z muzyką dwudziestolecia międzywojennego. Dzięki tym muzykom drugie życie dostały zapomniane szlagiery oraz twory autorstwa takich mistrzów słowa i dźwięku jak Tuwim, Hemar, Aston czy bracia Gold. Luźniejsze klubowe klimaty na świeżym powietrzu będą wieczorem w Ogrodach Śródmieście. Za konsolą stanie DJ Hubson. Spodziewajcie się najlepszych hitów z różnych gatunków muzycznych, które nie pozwolą Wam stać w miejscu. Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie wolny. Wybór nie będzie łatwy, ale jedno jest pewne. Dzisiejszy wieczór w Szczecinie zapowiada się wyśmienicie. Życzymy udanych wyborów kulturalnych i do usłyszenia na mieście.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Przez cały ten tydzień moim gościem w programie Gwiazdy na lato jest Krzysztof Materna. A dzisiaj porozmawiamy trochę o przyszłości. Co prawda wakacje trwają, ale jesień powoli się zbliża. No i z czym, panie Krzysztofie, pan wchodzi w ten kolejny sezon? Jakie plany zawodowe czekają we wrześniu?
3: No, moje plany jako dyrektora teatru się właściwie nie zmieniają, bo mam wyznaczone kolejne 4 premiery, z czego jedną będę robił sam, plus to przedsięwzięcie, o którym opowiadałem, Tymoskie. I to wystarczy na cały rok, bo po prostu więcej niż 4 premiery w teatrze nie zrobimy, a ta jest taka dodatkowa, ekscytująca, 5. Także to wystarczy.
2: Jest taka rzecz, tak zawodowo patrząc, której jeszcze pan nie robił, a mówi pan sobie, jest to takie może ukryte marzenie, które chciałoby się spełnić?
3: Wie pan, tak sobie pomyślałem, że ponieważ kiedyś byłem odpowiedzialny za turniej tenisowy Idea Pro Com Open, czyli największy, jaki się w Polsce zdarzył. Organizowałem go, wymyślałem atrakcje, odpowiadałem za całą organizację. I robiłem to 10-krotnie i z tego tytułu byłem obecny na 2 turniejach, to znaczy na Rolandzie Garrosie i na US Open, to wydaje mi się, że jakbym tak pomyślał sobie o jakichś takich marzeniach, że czegoś nie robiłem, czegoś nie widziałem, to bardzo bym chciał pojechać jako obserwator na Wimbledon. Bo Wimbledon podoba mi się ze względu na jego klasę, otoczenie, piękne miejsce, sposób zachowania, jakże inny od tego, co widziałem w Stanach i we Francji. No, pewien rodzaj kultury takiej niespotykanej już na świecie, więc tak sobie myślę, że ponieważ nie jest to strasznie daleko, że może zacznę zbierać kieszonkowe i dokładać i po prostu może mi się uda w przyszłym roku pojechać, zobaczyć.
2: No to życzę, żeby to marzenie się spełniło. Na zakończenie zapytam, gdy miał pan zostawić taką naszym słuchaczom jedną wakacyjną radę albo myśl na wakacje, to co by to było?
3: Jechać tam, gdzie nikogo nie ma.
2: I się odciąć od wszystkiego.
3: Zdecydowanie, bo tylko wtedy się odpoczywa.
2: Człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Najbardziej charakterystyczna postać polskiej rozrywki i mediów. Krzysztof Materna był gościem w programie Gwiazdy na lato.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
7: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
9: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
7: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje 3 szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
10: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
11: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
7: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
12: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
7: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
13: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Super FM Sport.
3: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sławko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać spokojnie do domu. Ale więcej już o tym. Michał Waszkiewicz.
4: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak. Jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Sławko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
3: To była relacja Michała Waszkiewicza. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są jak na razie dopiero na 8. miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o przepustkę do ośmiodrużynowego finału. Kibice w Polsce, żeby ten mecz obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska, mistrzami Polski w tenisie. W finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni Zieliński pokonał Kacpra Knitera w dwóch setach 6-3, 6-2, a Pawlikowska także w dwóch setach 7-5, 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Mistrzostwa Polski odbyły się po raz setny.
0: Wakacyjne hity Super

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: I po reklamie.
10: Wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe.

0: Mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
1: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na Mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
2: Kompletnie zneutralizowana w półfinale, nie miała żadnych argumentów.
1: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
2: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
1: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy, ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13 etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
8: Wakacyjne hity Super FM.

0: Roda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: Najwięcej muzyki na lato.
3: Super FM.
4: Super.

0: Super FM. Lato.
1: Lato. Złap mnie za rękę. Na koniec mapy zabierz mnie.